0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministerstvo pro místní rozvoj se v příštím roce zaměří na dostupnější bydlení a modernizaci horské služby. V uličních koších v Třinci často končí recyklovatelné odpadky. Špatný stav vozovky vyřadil z provozu zastávku v Havířově Podlesí. Zítra bude polojasno až oblačno, místy přehánky a teploty do 30 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na rezortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
2: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
0: Další finance chce ministryně Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Zhruba polovinu odpadků v pouličních koších v Třinci by šlo znovu recyklovat. Zaměstnanci tamní odpadové společnosti našli při rozboru v nádobách velké množství plastových obalů nebo skla, často i zálohovaných lahví.
3: Velký černý pytel s číslem 3 právě putuje na třídící síto.
4: Třídíme na komodity, jako je nápojové kartony, plasty, papír, textil, prostě ty komodity, které se dají ještě využít.
3: Popisuje mi manažerka kvality Lucie Němcová. Popeláři svezli na sběrný dvůr celkem 20 košů z různých lokalit, jako je Lesopark, dvě náměstí nebo okolí autobusových zastávek a taky ze sídlišť. Vzorky jsou očíslované, po vytřídění do krabic se obsah zváží. Skoro 21% vyhozeného odpadu tvořily plasty, těsně následovalo sklo. Střince František Kuča, Český rozhlas.
0: Autobusy v Havířově Podlesí od dneška nezastavují ve směru do města na zastávce zdravotní středisko. Důvodem je havarijní stav povrchu silnice. Zastávku standardně obsluhuje 6 linek autobusů, pro které teď náhradní stanoviště zajištěné není. Výluka má podle dopravce Transdev Slezsko skončit v úterý 25. srpna. Nové elektronicky polohovatelné postele má nemocnice v Boumíně. Město za vybavení včetně matrací a nočních stolků zaplatilo 3,5 milionu korun. Určené jsou pro dlouhodobě nemocné, kteří tráví v nemocnici několik týdnů i měsíců. Zdravotníkům ulehčí manipulaci s pacientem, dodává mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.
5: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Zítra ráno a dopoledne pak očekáváme místy polojasno, jinak bude převažovat velká oblačnost. Hlavně později odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 20 až 16 stupňů, přes den vystoupají na 26 až 30 a na horách zítra naměříme okolo 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné se v ulici Borovského stala nehoda. Na místě zasahují záchranáři. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě, wydarzenia. Dobry wieczór. Środa, 19 sierpnia 2026 roku. Imieniny Bolesława i Juliana. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Do połowy września pasażerowie pociągów między Ostrawą a Pragą muszą się liczyć z opóźnieniami. Zarząd kolei rozpoczął bowiem remont torów na głównym korytarzu kolejowym między Pardubicami a Kolinem. Jak poinformowała rzeczniczka czeskich kolei Wanda Rejnochowa, połączenia lokalne będą obsługiwane przez autobusy zastępcze, natomiast wszystkie pociągi ekspresowe będą musiały korzystać z jednego tylko toru. Szpital w Boguminie ma nowe łóżka z elektryczną regulacją. Za sprzęt, w tym nowe materace i stoliki nocne, miasto zapłaciło 3,5 milionów koron. Wszystko zaś jest przeznaczone dla pacjentów długoterminowych, którzy spędzają w szpitalu kilka tygodni lub miesięcy. Rzeczniczka ratusza Jana Kończyczkowa dodała, że nowe łóżka ułatwią personelowi medycznemu opiekę nad pacjentami. PZK-owcy Solbrachcic wykorzystali tegoroczne wakacje na gruntowny remont, którego głównym celem było zabezpieczenie budynku przed wilgocią przenikającą do sutereny. Ściany w piwnicach zaczęły bowiem nasiąkać wilgocią, a po intensywnych opadach deszczu dochodziło do zalewania piwnic. Jak powiedział prezes koła Albin Buriacz, remont pochłonął około 400 tysięcy koron. Przechodzimy do doniesień zaodziańskich. W Dołku w Koszarzyskach odbył się podczas weekendu Koszarzyska Fest, impreza łącząca gminny festyn z festiwalem muzyki kantry, mówi wójt Janusz Klimek z ruchu Koegzystencja.
7: To znaczy jest to drugi rocznik, który ale nawiązuje na taką akcję, która tutaj w Dołku przebiegała w latach 80. w takim stylu, można powiedzieć, małej porty, jeśli słuchacze wiedzą, o co chodzi. Tutaj w tym Dołku po prostu występowały różne tutaj takie miejscowe kapele, które grały folk, country i tak dalej. No i pod koniec przed zeszłego roku przyszli za mną tacy organizatorzy bywali, którzy po prostu, jeśli byśmy coś takiego nie obnowili, taką tradycję, no i w zeszłym roku się udało, więc w tym roku jest rocznik drugi.
6: Zespół folklorystyczny Bystrzyca udaje się w podróż do Włoch. Nasi reprezentanci wystąpią na festiwalu w Rimini, gdzie przybliżą zagranicznej publiczności rodzime tradycje i kulturę. Więcej szczegółów na temat tego wyjazdu zdradza kierownik zespołu Jakub Kaleta.
8: Już w najbliższą sobotę zespół folklorystyczny Bystrzyca wyrusza w trasę do Włoch. Ten wyjazd to dla nas nie tylko okazja do reprezentowania naszego regionu na arenie międzynarodowej, ale również zasłużona nagroda i moment na złapanie oddechu po bardzo intensywnym, pełnym występu w sezonie. Kluczowym punktem programu będzie nasz udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Rimini. Oprócz występów scenicznych planujemy wykorzystać ten czas na zwiedzanie, w tym pobliskiego San Marino i okolicznych włoskich miast. Będzie to także doskonała przestrzeń do integracji zespołu, odpoczynku nad morzem oraz wspólnego odkrywania włoskiej kuchni.
6: Ostrawskie Zoo szykuje otwarcie nowego pawilonu Amfibarium, czyli ekspozycji płazów ogonowych i bezogonowych. A jak mówi Barbara Krzyżankowa z działu edukacji ogrodu...
9: Będzie to rozdzielone na kilka sekcji według tego, o którą grupę tych płazów będzie chodziło. Będą na przykład płazy beznogie, drzewołazy, żaby z Madagaskaru, poskoczki, chwytnice... Będą też takie ciekawe płazy ogoniaste, żaby trujące, różne ropuszki, a będzie też sekcja i naszych płazów, to znaczy te, które można spotkać na przechadzce w Republice Czeskiej bądź w Polsce. Oprócz tego rysuje się, że tam będzie sporo i takich interaktywnych i dźwiękowych paneli, powiedzmy bardziej edukacyjnych elementów.
6: W publicystycznej części wydarzeń usłyszymy ostatnią część z cyklu dotyczącego Koliby Nagirowej oraz porozmawiamy o tym, jak wyglądają wakacje w Mlikowie. A na razie posłuchajmy zespołu Perfect i piosenki Odnawiam duszę.

0: A teraz po raz trzeci zajrzymy z redaktorem Filipem Tomankiem do Kolibena Girowej. W poprzednich częściach naszej opowieści poznaliśmy historię pasterstwa na Girowej oraz drogę, jaką przebyło drewno ze starej bukowieckiej drzewionki. Na zakończenie Jan Michalik opowie o nauce tradycyjnego ciesielstwa, ręcznym wykonywaniu gontowego dachu i rozwiązaniach zaczerpniętych z dawnego budownictwa. Wyjaśni także, ile kosztowało przedsięwzięcie i komu ma służyć nowa koliba.
1: Jdeme do Kolibena.
2: Jak sami słyszycie, my już weszliśmy teraz do środka, do koleby. I trzeba jeszcze powrócić do takich spraw technicznych. Wspomnieliśmy już, że rok temu nie było niczego, a teraz jest koleba. Jak wyglądały te kolejne etapy przygotowań budowy?
1: Właśnie wszystko uczyliśmy się tutaj od zera, bo na przykład pan Władysław Zogata akurat jest mistrz ciesielski, to znaczy, że bardzo dobrze ma opanowane, jak robić więźby, dachy i to wszystko z tym połączone, ma doświadczenia z budową domów drewnianych, ale na przykład nikt z nas nigdy nie pobijał gont, dach szyndziałowy. Tośmy się wszystko tutaj od zera uczyli. Ogólnie bardzo wiele nam to dało, poprzez tośmy się bardzo wiele tego nauczyli i jest niesamowite, żeśmy na przykład mieli tu wiele takich różnych ciekawych doświadczeń, bośmy mieli takie żywe spotkanie z tradycyjnym rzemiosłem, bo ten akurat stary dom, który był w Bukowcu, był wybudowany akurat bardzo tradycyjnie, bo w tych kątach, w tych zrębach był świdrem przewiertany zawsze, bela po beli i była te bele, te kanty, te trumy były właśnie na siebie nabijane na takie dębowe gwoździe, bo my akurat teraz mamy wżyte w pamięci, że gwóźdź jest z żelaza lub jakiegoś innego metalu, ale kiedyś było zupełnie zwykłe, że gwoździe były drewniane. I te tradycyjne domy były właśnie na tych drewnianych gwoździach, którym się mówi dyble. One są z dębowego drewna lub z drewna bukowego. I tak samo kiedyśmy tutaj tą kolybę właśnie układali, to ona była nabijana. Zrobiliśmy nowe dyble dębowe i ona była nabijana na te 20-centymetrowe dyble i dlatego jest taka mocna i się tak sama od siebie nie rozpadnie, choćby dmuchnął wiatr, ja nie wiem, co by się robiło. Nawet by ta koliba według mnie mogła podróżować, a kiedy by się tutaj zrobił jakieś urwisko, usyp, żeby się usunęła część girowej, to według mnie by ta koliba się usuwała tak jak łódka, żeby się nic nie stało.
2: Pomijając ten własny wkład wasz, z jakich źródeł, powiedzmy, historycznych czerpaliście, żeby móc się odwzorować jak najbardziej do tej architektury ludowej?
1: Tym, że była tutaj koliba w innym stylu, to znaczy takim bardzo prymitywnym, w takim stylu szałasu zwykłego, zupełnie najprostszego tutaj na Girowej. Według starych zdjęć można widzieć, że to jest identyczna koliba, jaka jest co roku na Górolskim Święcie, że to jest koliba, którą można za jeden dzień rozebrać i przenieść gdzieś indziej. No, dlatego myśmy się wzorowali na tradycyjnej kolibie, która kiedyś była na Kozubowej, na sałaszu Grodkowa, ale staraliśmy się to zrobić w takim tradycyjnym stylu beskidzkim. Jest tutaj też taki pasterski krzyż w środku, bo jesteśmy wszyscy wierzącymi ludźmi tutaj, cośmy tam kolybę akurat budowali. Jest tutaj też napis po naszemu, koliba na Girowej, bo akurat się mówi Girowo, nie ani Girowa, ani Girowa, ale u nas się mówi Girowo, a tak jak koliba, według pana profesora Kadubca nie ma tutaj koliby, ani się nie kolibie, ani się nie kolinduje. Tak, dlatego jest koliba tak twardo po naszemu, tak jak się tutaj mówiło i do dziś dnia się mówi. No i według mnie, kiedy człowiek idzie tą ścieżką tutaj turystyczną i patrzy na tą kolibę, tak ta koliba tutaj naprawdę tak świeci, że widać ją, że jest piękna, stylowa, estetyczna i to nas bardzo cieszy. W ramach tej zbiórki tym, że udało się wybrać o jakieś 23 tysięcy koron więcej, to zdecydowaliśmy się po poleceniu pana Martina Ubla, który założył stezkę Czeskiem, że właśnie zrobimy tutaj kadzibudkę, jak się prawi kadzibudka, albo po naszemu sroć. To jest tutaj stylowa taka budka i będzie mieć też ten dach z tego modrzewiu, z tego szczypanego szczędziołu, z tego guntu. No i jeśli to wszystko policzymy, to co nam dali prywatni sponsorzy i to co udało się wybrać na zbiórce publicznej, to doliczymy się 300 tysięcy koron. To są naprawdę wydatki, ile w całości ta koliba kosztowała, ale ile czasuśmy do tego włożyli i tych godzin i tutaj wyjazdów z traktorem, z ciągnikiem. Wiele ciągników tutaj było, bo się tutaj wiele przewoziło tego drzewa. Ile razyśmy tutaj byli, ileśmy tutaj u tego zjadli, bo wszystko to było robione podczas tych największych upałów, kiedyśmy tutaj pobijali te szyndzioły. To było więcej jak 30 stopni, to się wiele wody i piwa wypiło. To kiedybyśmy zliczyli ten nasz czas, kiedybyśmy mieli być zapłaceni kimś lub czymś, to pewnie byśmy się doliczyli miliona.
2: I na koniec muszę dopytać, jak ta koleba na Gierowej będzie wykorzystywana teraz już po uroczystym otwarciu.
1: No wierzymy, że ludzie poszanują tą naszą pracę, bo tym, że robiliśmy to z potrzeby serca, jako dobrowolnicy, jako wolontariusze, tośmy się zdecydowali, że tą kolybę też przeznaczymy dla tych ludzi, którzy z potrzeby serca chodzą właśnie te szlaki, przemierzają tą ścieżkę Czeskiem. To znaczy, że ta koliba jest free, jest otwarta na co dzień, 24 godzin dziennie, nie jest zamknięta. Kto przyjdzie pierwszy, ten tutaj śpi i wierzymy, że tutaj nie będą śmieci, że ludzie poszanują dostojność tego miejsca i ten nasz wkład i że będzie tutaj czysto i że może każdy tutaj coś pięknego pozostawi, że tutaj nie będą żadne kupy śmieci ani żadne inne kupy. No i będziemy się starać tę kolybę utrzymywać w dobrym stanie. Na pewno nie pozostawimy ją jak sierotę tutaj na Gierowej w Bukowcu, bo przeważnie my ludzie z Piosku tutaj chodzili z koła PZK o Piosek pomagać. I też muszę powiedzieć, że dzięki wsparciu koła PZK o Piosek mogliśmy ogłosić tą zbiórkę publiczną, bo gdyby nie nasze koło, zarząd właśnie zdecydował, że ogłosimy tą zbiórkę publiczną, to by się to chyba wszystko tak pięknie nie poukładało. No i jeszcze na dodatek chciałbym powiedzieć, to, że już po uroczystym otwarciu wiemy, że w przyszłym roku tu na pewno jakąś imprezę połączoną z pasterskimi tradycjami zorganizujemy, bo z tych datków, które nam tutaj ludzie dali za to piwo, które tutaj było gratis, były tutaj właśnie kołaczki gratis, były tutaj sery gratis, był tutaj pyszny gulasz gratis z dzika i z barana, no to ludzie nam tutaj do takiej maśniczki dali dobrowolne dary serca i udało się wybrać około 15 tysięcy koron, z których byśmy tutaj chcieli zrobić jakąś imprezę w przyszłym roku, by to miejsce tutaj żyło.
0: Koliba pozostaje otwarta przez całą dobę i może służyć turystom jako schronienie oraz miejsce noclegu. A był to reportaż redaktora Filipa Tomanka. Władze i mieszkańcy Mlikowa nie próżnują także podczas wakacji. Jest sporo inwestycji i imprez kulturalnych, a my na ten temat rozmawiamy z wójtem wioski Ewą Kabulok z ruchu Koegzystencja.
3: Właściwie kończą się wakacje, to już ostatnie takie dni, kiedy dzieci mogą jeszcze odpocząć, a kończy się też sezon urlopowy. A jakie właściwie były te wakacje tutaj dla Mlikowa? Bo chyba wakacje to taki czas wielu inwestycji, prawda?
4: W przeciągu tych wakacji, jeżeli chodzi o szkołę, to robiliśmy remont jednej czeskiej klasy. To znaczy wymieniała się elektroinstalacja, podłogi, wszystko by było w porządku. Inaczej większych wydatków na tę szkołę przez wakacje nie było.
3: Bo tamta przebudówka to chyba na razie jest sprawa zamknięta, tak?
4: Przybudówka to na razie wciąż jeszcze sprawa zamknięta, wciąż jeszcze nie jest przygotowana dokumentacja. Bardzo, bardzo mnie to dręczy, ponieważ myślałam sobie, że kiedy będę odchodziła z gminy, to będzie już nowy budynek szkolny, by te dzieci miały naprawdę lepsze warunki niż mają teraz. Nie mówię o tym, żeby im tam było źle, ale tego miejsca, by przez przerwę pobiegać po korytarzach albo co, to te nasze dzieci niestety nie mają.
3: A dzieci przebywa w obu szkołach?
4: Myślę, że trzyma się to wciąż na równym poziomie, plus minus jedno, dwie dzieci.
3: No ale przydałaby się jeszcze minimalnie jedna, dwie klasy, tak?
4: Na pewno, ponieważ naprawdę ten budynek szkolny jest stary. Ta szkoła przeszła już tyle remontów, że ciągle się coś buduje, ciągle się z czymś pracuje, ale niestety tych korytarzy i tego miejsca nie ma za dużo, ponieważ są tam dwa przedszkola, jest tam polska szkoła, czeska szkoła. Jedną klasę czeskiej szkoły mamy wciąż jeszcze na urzędzie gminnym w sali do różnych rozpraw, także gminie tego miejsca również brakuje.
3: Jeżeli chodzi o inne inwestycje, w swoim czasie mówiła pani, że chcecie tam zagospodarować, tam pod Warcopem właściwie są jakieś wasze majątki, gdzie mówiła pani, żeby mogło być takie właśnie nowe centrum sportowo-relaksacyjne, tak?
4: Właśnie teraz w tym czasie opracowywane są plany budowy jak boiska wielofunkcyjnego, to takiego ośrodka kulturalnego. Boisko wielofunkcyjne by miało być tutaj w części Milików Dziedzina albo Milików Centrum. Pod Warcopem mamy taki duży plac, na którym miałoby być to boisko, a taki ośrodek kultury, ten by miał powstać pod budynkiem numer 80, który gmina również kupiła już przed kilka laty, a tam jest bardzo dużo miejsca i tam byśmy chcieli wytworzyć coś takiego, no naprawdę, żeby było gdzie organizować festyny i różnego rodzaju spotkania, czy rodzinne, czy gminne, albo z tych wszystkich spółków, które w gminie pracują.
3: Bo inaczej wykorzystujecie tam to boisko w Pasiekach, tak?
4: Na taki festyn gminny jako Dny Obce to wykorzystujemy to boisko, ponieważ innego miejsca takiego nie ma.
3: Jeżeli chodzi o drogi, bo się tu też z tym sporo zrobili, są jakie teraz drogi naprawiane?
4: We wsi trwają obecnie prace remontowe na drogach lokalnych, obejmujące wymianę nawierzchni całej ich długości albo części. Na wrzesień zaplanowano jeszcze dodatkowe naprawy takich tych różnych ubytków na jezdni. No i zobaczymy, i miałoby być coś zrobione.
3: A jakie były te wakacje, jeżeli chodzi o kulturę czy sport?
4: Jeżeli chodzi o kulturę czy sport, to mogę powiedzieć, że właściwie w lipcu to odbywał się na boisku memorial Dawida Nowotnego. Te akcje przygotowuje zawsze klub sportowy Milików i jest to turniej w piłce nożnej. Było, jeżeli się nie mylę, to było 8 drużyn, które właściwie grały tam cały dzień. Ten memoriał Dawida Nowotnego powstał jako pamięć na jednego chłopaka, który w Milikowie mieszkał i który był sportowcem milikowskim, piłkarzem właściwie, i tragicznie zaginął, i od tego czasu jest ten memoriał Dawida Nowotnego. Potem odbył się festyn na boisku, czyli Dny Obce Milików. A teraz w sierpniu to miejscowe koło PZKO Milików Centrum organizuje rokowanie pod gruniami w koszaryskach w dołku, ponieważ u nas nie ma tych możliwości. I zobaczymy, co będzie. No, był odpust na Kozubowej z okazji Świętej Anny. I dzisiaj właściwie rozpoczynają współzawodnictwo drużyny strażackie.
3: Zbliża się jesień, no i wybory. Dojdzie do jakichś zmian tutaj w Milikowie po wyborach? Bo pani osobiście nie chce się już ubiegać o funkcję wójta, tak?
4: No, startować w wyborach samorządowych będę jako kandydat partii Koegzystencja, z tym, że już, ale nie do roli wójta.
3: Zmęczyło to panią? Bo to były właśnie dwie kadencje prawie, że tak?
4: Prawie że 3, 11 lat właściwie, i to wystarczy.
0: Wysłuchali państwo rozmowy z wójtem Milikowa, Ewą Kabulok. Jutro zajrzymy na wzgórze zamkowe w Cieszynie na imprezę pod nazwą Skarby z Cieszyńskiej Trubły. A burmistrz Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz, między innymi powie.
5: Ja muszę powiedzieć, mieszkam w tym mieście 53 lata i nieustannie mnie zachwyca. Więc szanowni państwo, ja wam też życzę, żebyście wyciągali z tej Trubły albo odkrywali te kolejne warstwy Cieszyna, a myślę, że jest to niezwykłe bogactwo. Dzisiaj niezwykła uroczystość, bo otwarcie 25. To już jest naprawdę ćwierć wieku, więc szacowny jubileusz.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla państwa w środę, 19 sierpnia 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Perfect i Kołysanką dla Nieznajomej zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.